mchida vlavu baba. Weka soba nguena kuri ya kune badamu kwano. Wala ingo dimisinga. Wote ganga butege busoga. Royal Radio Baris DJ Fanta Misa Vibe. Sitwe skira.